Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Meloradio. Podkręcamy tempo.

Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widzę.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin Osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
3: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności kampu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
4: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu ściółkowego, kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
11: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: To nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 tysięcy złotych.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: O reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 90.

0: Reklama.
1: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dottie, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
6: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
7: Oh my God.
6: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché w Ferio poleca. Kotlet schabowy panierowany. 3,19 za 100 gramów i bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché w Ferio zaprasza.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Tylko 7,49 za 1 kg, aż do 50% taniej. A winogrono jasne Luz jedynie 8,99 za 1 kg, aż 57% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Po reklamie.

szczęście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić toast na koniec.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: 20. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie 500 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 19,99.
10: Po reklamie. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania, tylko muzyka. Nelo Radio. Podkręcamy tempo.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Bo w mediaexpert taniej masz.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na MediaExpert.pl.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
12: A czemu się ubierasz?
11: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
12: A dzieci?
11: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
12: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
11: I duży parking.
12: To idealne miejsce.
11: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
13: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Po reklamie. Melo Radio Konin na 99,6

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
1: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
11: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi.
14: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
16: wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Po reklamie.
0: Melo Radio Konin na 99,6 FM.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na Media Expert.
8: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Już teraz nowy Samsung Galaxy z serii Z w przedsprzedaży w MediaMarkt. Zyskaj łącznie nawet do 5926 zł i kupuj w 40 ratach 0%. RRSO 0%. MediaMarkt.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
14: Vox. Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
17: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
18: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji, drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
19: Carrefour w sumie najlepszy jest.
20: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
21: Volkswagen.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu mały artysta to codzienność. Kameralnie, blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpitalna 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole mały artysta.
24: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku.
0: Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
21: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.
24: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
25: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
24: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
26: Po reklamie.

0: Biedronka.
1: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu Mały Artysta to codzienność. Kameralnie, blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpital na 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole Mały Artysta.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
6: Oh my God.
5: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
11: Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński, różne rodzaje. 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
0: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.

0: Meloradio Kolin.
1: No i mamy południe, 12 punktualnie na zegarach, dobudzeni w ten sobotni poranek. Jeśli nie, to ja już o to zadbam. Zaczynamy od numeru 1, 30 Meloradia, Dubdex, How Does It Feel. To mam dla was na sam początek, Calvin Harris i Rihanna też w playce się szykują, będzie klasyczek. No to ja klasycznie powiem, tu pychu, siemano.

Fate to Alan Walker i Ava Max w Melo Radio. 14 minuty po 12, aż się wspomnienia odpaliły z tegorocznego Tomorrowland, no bo tam Alan Walker grał. Pamiętajcie, że to, co wydarzyło się w Belgii, nie przepadło. Nasze socialowe Queens, Monia i Marysia dzielnie, naprawdę dzielnie przebieżały kilometry w pocie czoła, żeby dla was wszystko ponagrywać, no i pocykać piękne zdjęcia. No wbijajcie na Instagram Melo Radia, no bo tam wszystko zobaczycie. No będzie im na pewno miło, jak serduszko jakieś zostawicie, jak nas zaobserwujecie na Instagramie. No między innymi zobaczycie tam, no bo dziewczyny sprawdziły, ile czasu zajęło przejście wszystkich 16 scen. Warto to zobaczyć, nie możecie tego ominąć. A ta pani to czasu na sen pewnie ma ostatnio mało, bo jej się synek urodził. Gratulujemy, Wersow w Melo Radio.

0: Run, Run, River to David Guetta i Alok w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, 25 minut po 12 aktualnie na zegarach. Pychu z tej strony, weekendowe siemano. Dobudzamy się razem, no właśnie, to skoro się dobudzamy, to taki wiecie, ostatni łyk kawki, umówmy się. Rozciąganko, ziewnięcie. No i już umówmy się, że jesteśmy na tę sobotę ready. No właśnie, jesteście ready na sobotę, czy nie? Czy już zabraliście się za jakieś weekendowe porządki? Czy może macie je totalnie gdzieś i właśnie w tym momencie jesteście w trasie na urlop? Gdzie się teraz łapiemy? WhatsApp Meloradia, tam wysyłajcie mi głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Gdzie słuchacie teraz Meloradia? W to sobotnie już popołudnie. Jestem tego naprawdę mega ciekawy. Wysyłajcie głosówki na WhatsAppie albo dzwońcie. 321-321-777. To jest numer telefonu tutaj do mnie prosto do studia. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free. Czekam na sobotnie meldunki od was. A komuś z was być może damy skiety Meloradia w zamian. Tak na lepszą sobotę. Mikolas i Trips, oni na pewno jeszcze do 13 się pojawią z ich hitem Hard to be Humble.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na zajęcia hula hop.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: Tak, dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni, złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę, a cytryny 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
20: To nie jest pora.
19: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas.

Polski 1 litr, 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Bogini deszczu. Jak zbliża się do Polski, to wiadomo, że pogoda może ulec zmianie. Dua Lipa, Illusion w remiksie od Regarda. Tak podkręcamy tempo. To jest właśnie Melo Radio. 19 minut do 13 na zegarach, a gdzie wy w to sobotnie już popołudnie spędzacie czas? Jak wam leci ta sobota? Gdzie słuchacie Melo Radia? Dzięki za głosówki, które wysyłacie na naszym WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na kolejne, no i słucham już tych, które przyszły. No to co tam?
1: Hej, cześć, Łukasz z Bielska.
0: No siema.
1: Przygotowuję samochód do wtorkowego wyjazdu na wakacje. Siedzę w garażu i słucham waszego radia. Pozdrawiam.
0: Pozdrowionka, no wiadomo, trzeba przygotować wszystkie płyny, sprawdzić, ile paliwa jest w baku, no i inne takie rzeczy. Dobrze, Łukasz, że to robisz. Dobrego urlopu ci życzymy. No a Paweł, co tam u ciebie?
2: Ten piękny, sobotny dzień pracy. Słuchamy was na wyspie Majotta. Pozdrowienia.
0: Dużo rzeczy mi się tu nie zgadza. Po pierwsze, sobotni, piękny dzień pracy. To są słowa, których nigdy bym nie połączył. Chociaż dobra, jestem w pracy, połączyłbym. Ale w każdym razie na wyspie i praca. No ale dobra, na wyspie to nawet praca może być okej. Widzicie, warto mieć aplikację Melo Radia. Wtedy z każdego miejsca świata możecie nas posłuchać. A jest czego słuchać? Fuka i Liwka, chcę więcej.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Miss You, to Oliver Tree i Robin Schulz. Tak nam dodają energii jeszcze przed 13 w sobotę. Ja zapytałem, gdzie wy teraz słuchacie Meloradia. No i wysyłacie mi głosówki takie, że po prostu wam zazdroszczę i chyba się z nie lubimy, Piotrek.
1: Pozdrawiamy wszystkich z pięknej plaży na Sardynii.
0: Ja sprawdziłem, ile tam jest stopni, nawet nie chcę tego komentować. Po prostu zazdroszczę.
2: A już o 13 zagramy
0: Hey Sam, Sam Feld. Ale dobrze mieć apkę Meloradia, no bo nawet na Sardynii możecie nas dzięki niej słuchać. Instalujcie i bawcie się razem z nami. Ten numer punktualnie o 13 pojawi się na antenie Melo.
2: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy Tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
9: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
10: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
12: A czemu się ubierasz?
11: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
12: A dzieci?
11: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
12: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
11: I duży parking.
12: To idealne miejsce.
11: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 6 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego, Kastąd takie dobre, 8,49 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. 3 na osobę. Kaufland.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801 181 181.

0: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
1: To nie jest pora.
0: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: No i 13 już punktualnie na zegarach. Nieważne, gdzie spędzacie tę sobotę, ważne, że z Meloradiem, no bo my naprawdę fajnie gramy. Doda za moment, zaczynają Sam Feld, Vice i Aloe Black. To Hey Sun. No to ja wam też mówię hej. Tu Pychu, siemana, fajnie, że jesteście.

0: Kiedyś Kerry Hilson, teraz Marlon Hofstadt i I Like w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w sobotnie popołudnie, 13:14 na zgarach. Fajnie, że jesteście razem z nami i podkręcacie tempo. No właśnie, wiem, że jesteście, bo wysyłacie głosówki na WhatsAppa Melo Radia. Zapytałem, gdzie teraz się łapiemy, gdzie Melo słuchacie. No i Krzychu się między innymi odezwał.
1: Halo, halo, Melo Radio.
0: No halo.
1: Pozdrawiamy z Zabrza. Przygotowujemy się do sobotniego grilla. Będą szaszłyki, będzie karczek, będzie kiełbaska.
0: O, i czego chcieć więcej od soboty, co nie? Krzychu, no to mam nadzieję, że dobrym prezentem na grilla będą też skiety Meloradia. Jak wiesz, gdzieś tam ci się buty ubrudzą przy tym grillu od węgla, to będzie na co wymienić, na pewno. Strome i Alohom Dons, do tego numeru też kiełbaski na grillu szybciej dochodzą, podobno. Można to sprawdzić.

0: Bizarre, to Martin Garrix, który zamykał tegoroczny Tomorrowland. Dalej mam ciary, jak myślę o tym secie, muszę wam szczerze powiedzieć. Razem z Martinem Madonna. 27 minuty po 13 na zegarach. Wysłuchacie Meloradia. Pychu z tej strony, siemano. No i trzeba przyznać, że my jako Polacy to lubimy być wobec siebie tacy bardzo mocno samokrytyczni. No to ja nas w zamian pochwalę. A za co? Dowiecie się jeszcze na pewno przed 14. Meloradio.
1: Autopromocja. Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podniecamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
5: Pierwszy rysunek, pierwsza piosenka, pierwsze przyjaźnie. W niepublicznym przedszkolu Mały Artysta to codzienność. Kameralnie blisko natury, w rodzinnej atmosferze. Jest zabawa i nauka, a do tego indywidualne podejście. Zapisy dzieci już od 2,5 roku. Konin Szpital na 10. Znajdź nas na Facebooku. Przedszkole Mały Artysta.
6: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka 6-paki lodów Cactus Big Patec Jungle. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak.
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne. W tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
14: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Kurki 200 gramów, 9,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Oraz borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe dobre melo. Zagrają sami najlepsi: Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto oraz Armin Van Buuren, Rick

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Ten duet w sobotę i żadnych zmartwień. Armin van Buuren i Sofia Lisbeck, Start Not Giving Up on Love. Taki klasyczek w Meloradiu. 18 minut do 14 nam zostało. Musimy się jako naród pochwalić. No bo mam przed oczami najnowsze badania, które pokazują, że my Polacy pijemy coraz mniej alkoholu. No i to bardzo dobra wiadomość. Podobno też z roku na rok przybywa nam całkowitych abstynentów. No i ta liczba rośnie i rośnie. No i widzicie, da się wytrzymać wieczór z wodą bez kreski nad O. Da się. A jaki to luksusik, jak z imprezy można wrócić do domu i zasnąć w łóżku. Swoim łóżku.

0: Jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival, Oliver Heldens i Out of Love. Tak gramy w Meloradiu jeszcze przed 14, a wy, czyli nasi słuchacze, też bawicie się na Sunrise Festival, no bo mieliśmy dla was masę blotyki i karnetów na tę imprezę. No i wiem, że między innymi Kacper wczoraj się dobrze bawił, bo nagrał głosówkę na WhatsAppie.
1: Elo, Melo, cześć, pychu.
0: No siemano, gdzie się łapiemy?
1: My się łapiemy w samochodzie, wracamy sobie z koło brzegu ze Sunrise'a. Fajnie było.
0: No, a jak miało być? Oczywiście, że fajnie. Kacper dobrze się bawił, ale przed wami jeszcze dwa dni świetnej zabawy. Oczywiście relacje prosto z Kołobrzegu będziecie też słyszeć na antenie Meloradia.
2: A już o 14:00 zagramy.
0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Ten numer punktualnie o 14:00 pojawi się na antenie Meloradia, wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.
2: Meloradio Kolin na 99,6 FM. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Firma Carlos. Posiadamy sprzęt do rozwiercania kominów i usuwania smoły kominowej, bez konieczności rozkuwania całej jego konstrukcji. Firma Carlos. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Jana Pawła II, 82, droga na Licheń.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Emcador, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom, mistrzowska jakość u producenta. Mardom, Konin, ulica Europejska 32, www.mar-dom.com.pl.
8: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
5: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.

69 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Oraz masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A krem do smarowania Nutella 350 gramów 11,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 14 jest już punktualnie na zegarach. Pora chyba taka wczesnoobiadowa. Dajcie mi znać, co tam u was dzisiaj na talerzach wyląduje. Możecie wysłać zdjęcia, głosówki. Wszystko przyjmuję na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja wam fajnie pogram. Martin Garrix, Ed Sheeran, oni na sam początek. Tu Pychu, siemano.

Ale to mocno buja. Moonlight i Fordo, Alabama Ten w Mela. 13 minut po 14 na zegarach. Ja pytałem o to, co jecie w sobotnie popołudnie, ale widzę, że nie jedzeniem się zajmujecie, no bo między innymi Dominika napisała, że z Kubą i Maćkiem w tym momencie jadą na shopping. Ja się wcale nie dziwię, sobota popołudnie to idealny moment, powodzenia w znalezieniu miejsca na parkingu, ale ja trochę was rozumiem, przecież w galerii handlowej jest klima. Więc ja już wiem, dlaczego też tam pojechaliście, bo patrzę na to, co dzieje się w całej Polsce i jest naprawdę gorąco, ale gorąco też będzie na pewno w Kołobrzegu, no bo przed nami kolejny dzień Sunrise Festival i naprawdę mocne nazwiska, które rozgrzeją aż 6 scen. Oczywiście będziemy łączyć się dzisiaj z Piotrkiem i Mikim, którzy są na miejscu, no i dadzą nam naprawdę bardzo gorące też relacje z tego, co tam się będzie działo. Line-up na dziś jest naprawdę mocny. James Hype, Urzel Nasz, Polski, Skytech, to oni będą grać dla tysięcy swoich fanów. Dużo też zobaczycie na socialach Meloradia, więc wbijajcie na Instagrama i TikToka. Warto nas zaobserwować, tak żeby nic wam nie przepadło. A teraz nie przepadnie wam okazja do pobujania się w samochodzie. Nicki Minaj i Starships. Taki klasyczek.

0: Ogień niczym temperatura za oknem. Fire, fire. To Shimza w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. 27 minut po 14. Pychu z tej strony. Mega się cieszę, że tę sobotę spędzamy razem. Jaki jest idealny wiek na ślub? No słuchajcie, mądre głowy podobno to wyliczyły. No i podzielę się z wami tą informacją jeszcze przed 15. Meloradio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Kotlet schabowy panierowany. 3,19 za 100 gramów i bigos złoty 49 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
10: Oh my God.
9: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
13: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
14: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
16: Cii, to nie jest pora.
17: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

Będzie jaśniej. No i tak patrzę na prognozy pogody i chyba jeszcze cieplej i jaśniej. Filip Ekinel w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. 18 minut do 15 nam zostało. Kiedy najlepiej wziąć ślub? Na to pytanie odpowiedziały mądre głowy, no i wyliczyły, że 26 rok życia. To jest ten moment, kiedy najlepiej wskoczyć w garniak i w białą suknię. No a dlaczego? No ja podejrzewam. No jak się z wypłaty zaczyna zabierać podatek, no to trzeba sobie kopertami nadrobić, nie? Ale Farben, Irene Miller, Bady, tak, gramy już teraz. Za chwilę Michael Gray, The Weeknd. Taki klasyk wam zagram.

0: No jak teraz jesteście w aucie ze swoją drugą połówką, to można sobie takiego buziaczka dać, no i liczyć na odwzajemnienie. Bo buziaczki w końcu wracają, co nie? Kisses back. To Matthew Koma jeszcze przed 15, a po 15 gramy świetnie dalej.
1: A już o 15 zagramy
0: Tame Impala i Dracula. To oczywiście w świetnym remiksie. O 15 punktualnie ten kawałek usłyszycie na antenie Meloradia.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Inaczej futryna na 10 liter.
9: Ościeżnica.
8: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox.
10: Vox. Tam są drzwi.
11: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
13: Nowe oświetlenie? Nowe ściany? Wszystko w Brico Marché mamy. Tylko do 8 sierpnia totalne hity cenowe. Na przykład plafon Irina LED z pilotem już za 94,99 oraz farba emulsyjna Eko Śnieżka aż 10 litrów tylko 77,99. Sprawdź więcej w gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
16: Gorąco na zewnątrz, gorąco też w playliście Meloradia. Tame Impala i Jenny od ich Draculi. Rozpoczynamy tę godzinę, 15 punktualnie na zegarach, a my już gramy, kiedy inni gadają i zamulają. Tu Pychu, siemano.

0: No mam nadzieję, że wy żadnej innej emocji oprócz wolności nie czujecie w sobotę wakacje. No przecież teraz wszystko wolno, nic nie trzeba. 15.14 na zgarach Bledka i tańczy w Meloradiu, a Meloradio jest oczywiście na najważniejszych wydarzeniach muzyki elektronicznej. W ten weekend możecie nas zobaczyć na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Będą też gorące relacje na naszej antenie, najbliższa już za godzinę, a w dwa poprzednie weekendy byliśmy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom, no i miałem ogromną przyjemność porozmawiać z Arminem Van Burenem, między innymi ikoną muzy elektronicznej. No i zapytałem, czy jak wpada do Polski, a umówmy się, robi to dość często, to próbuje i ma jakieś takie swoje ulubione polskie jedzonko.
1: I think I've tried some Polish food in the past.
2: Pierogi?
1: Yes, I think so.
0: Armin powiedział, że próbował polskiego jedzonka. No pierogi, jak słychać, były jego jednymi z ulubionych. Wy też możecie być jak Armin. Wałki w ruch i do ciasta na pierogi. Albo do sklepu, będzie szybciej. No to zagrajmy Arminka. Armin Van Buren i Trevor Guthrie. To This Is What It Feels Like. Taki klasyk, 15.15.

No jak latać, to tylko wysoko. Po co inaczej? Tobie Romeo i Fly High w Meloradiu. Jedna z naszych nowości. 27 minuty po 15 w sobotę. Na zegarach Pychu z tej strony. Siemano, fajnie, że razem weekendowo podkręcamy tempo. Lubicie swoją pracę? No ta pani na pewno, bo ma ponad 100 lat i jeszcze nie jest na emeryturze. Więcej o tym powiem na pewno jeszcze przed 16. Zagram też Urzela i jego Moving to the Sun.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Salon Profit to bogaty wybór podłóg winylowych, paneli laminowanych i podłóg drewnianych. Salon Profit to drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Salon Profit to piękne tapety. Salon Profit to doświadczenie i fachowe doradztwo. Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128. Zapraszamy po jakość. Zapamiętaj, Salon Profit, Konin, ulica Europejska 128.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny, chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypy. Takich jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt. Środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6

kocham jej wokal. Alida. A razem z nią Robin Schulz. In Your Eyes, tak nazywa się ten numer. Wysłuchacie Meloradia, 19 minut do 16 nam zostało. Ma 101 lat i pracuje. Taka historia w Nowym Jorku. Redaktorka jednego z serwisów stwierdziła, że w sumie emerytura to nie dla niej. No ma ponad 100 lat i dalej tworzy i redaguje artykuły. No i zdradziła, jak tak długo żyć, tak jak ona. No jak mówi, siła jest w głowie, czyta cały czas gazety, ciągle sobie szuka nowych zadań, no i czuje, że ma pracę, która coś wnosi i że warto ją dalej robić. No zazdro, ja mam lat 23, i obecnie jedyne, o czym myślę w weekend, to żeby przed 13 w sobotę nie wstać z łóżka. A co dopiero, jak będę miał tych lat ponad 100.

0: Thank you, Pitbull.
1: Thank you, DJ.
0: A taka wymiana uprzejmości nastąpiła. DJ God is Falling in Love, Usher i Pitbull w Meloradiu, a ten pan wystąpił na Narodowym w ostatnim tygodniu. Co to była za impreza? Słuchajcie, widziałem dużo łysych czupryn na ulicach Warszawy, więc sądzę, że było nieźle. A za chwilę 16 będziemy grać jeszcze lepiej.
2: A już o 16 zagramy
0: Kungs i Theophilus London, Galaxy. Ten kawałek punktualnie o 16 przejmuje playlistę Meloradia, bo zasada jest taka, kiedy inni gadają i zamulają, to my już gramy.
2: Meloradio Konin na 99,6 FM. Autopromocja.
3: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Meloradiu podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barp Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na barp.gov.pl. Barp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
12: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: Ukraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. A prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 9,99 za kilogram. Do tego wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Halo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: No i mamy już punktualnie 16 na zegarach. W tej godzinie będziemy łączyć się z Kołobrzegiem, z Sunrise Festival. Miki i Piotrek już tam biegną, więc zobaczymy, gdzie dotrą w ciągu tych minut. A my docieramy do początku 16. Kungs na początek, tu Pychu, siemano.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Gata Yalak, to Run Run River.
1: Sunrise Last Minute z Meloradiem.
0: No właśnie, no bo to jest Sunrise Festival z Meloradiem, no i mamy dla was gorące relacje. Prosto z Kołobrzega, Mikołaj Kujawiński z nami, siemano.
2: Siemano, właściwie to jesteśmy w relacji teraz prosto z olbrzymiego korku, który się wytworzył na Sunrise Festival, więc tak słowo ostrzeżenia, jeżeli wyjeżdżacie z Kołobrzegu właśnie w stronę Sunrise'a, lepiej poszukać jakiegoś objazdu. No my tu już stoimy z dobre 20 minut i przez ten czas ruszyliśmy się, nie wiem, może 100 metrów, a chcemy tam dojechać, no bo dzisiaj będzie się działo przede wszystkim na Red Stage, dzisiaj Skytech, Axwell Ingrosso, Meduza to akurat Black Stage, a na Red znowu James Hype i Rehab, więc będzie się działo, no atmosfera taka dosyć deszczowa, ale tam na miejscu będzie oczywiście gorąco.
0: O, i będzie ogień, na kogo najbardziej czekasz? Bo widziałem, że wczoraj, no to wiadomo, ze skuterem rozmawiałeś, ale dzisiaj, no nie wiem.
2: To właśnie z tej listy ciężko mi wybrać takiego ulubieńca.
0: No tak, bo jest...
2: Chyba Skytech, bo to nasz człowiek.
0: No nie? Wiadomo, naszego człowieka trzeba wspierać. Zresztą wczoraj też nasz człowiek otworzył Sunrise Festival, DM. Były emocje, co nie?
2: Były. No, Daniel jak zszedł ze sceny, to była nerwówka przed, ale potem zszedł z wielkim uśmiechem na ustach, bo faktycznie porwał tłum do tańca i tam rozkręcił grube melo.
0: A to wszystko możecie zobaczyć oczywiście na socialach Meloradia. Dobra, Mikołaj, pędź już, pędź na wszystkie te sześć scen.
2: Pędzę z prędkością 2 na godzinę. Let's go!
0: Mam nadzieję, że o 18 już się połączymy z terenu, a teraz to, co będzie się działo na Sunrise Festival Hardwell, a razem z nim Chris Jones, to Young Again.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Vibe tego numeru jest niesamowity i cała orkiestra, która brała udział przy jego tworzeniu, a razem z tą orkiestrą Alan Walker i Ava Max, to Fate. Pamiętajcie, że na ten numer możecie głosować na meloradio.pl w 30 Meloradia, w waszej liście hitów. Wczoraj ten kawałek zajął miejsce 6. Ale kto powiedział, że nie może być wyżej, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i wspierajcie waszych ulubieńców.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

Sunrise Festival w Meloradio. Przez cały weekend słuchaj relacji prosto z Kołobrzegu, a wieczorami wpadnij na prawdziwe, dobre Melo. Zagrają sami najlepsi: Sam Feld, Marshmello, Don Diablo i Tiesto oraz Armin Van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Dobre Melo w piątek od 22, a w sobotę i niedzielę od 20. Rano obudzi największego śpiocha.

0: 6 cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
14: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
15: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
16: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
17: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: O reklamie.

Ale klasyk, dancehall track. No i biforek przed sobotnimi szaleństwami można rozkręcać, no bo pewnie u wielu z was będzie się dzisiaj działo. 17 minut do 17, Pychu z tej strony, siemano. No a jeżeli z kolei sobota u was leniwa, no to może warto rzucić okiem na naszą piękną polską ekstraklasę, no bo ona w końcu wróciła. Wczoraj między innymi Wisła Płock zremisowała 0-0 z Widzewem Łódź, o tak zwany mecz dla koneserów. A teraz to jest dopiero spotkanie. Kończy się mecz Piast, Gliwice, Wisła, Kraków. Ja nie dowierzam w to, co widzę. Kończy się powoli to spotkanie, ale mamy 4-3, 7 goli aż padło. Piast Gliwice na razie wygrywa, ale coś mi się tak wydaje, że jeszcze trochę się może w tym meczu wydarzyć, no bo 5 doliczonych minut nam zostało. No a jeszcze o 17.30 Wieczysta Kraków zagra z Lechem Poznań. Jeszcze kilkanaście minut zostało, więc po przekąski zdążycie wyskoczyć. Albo też ewentualnie zdążycie coś schodzić, to co potrzeba.

0: rok se ti galantista Fading Like a Flower w Melo Radio, a my zbliżamy się do godziny 17, wyjątkowej jak co roku, 1 sierpnia. Cała Polska, a szczególnie Warszawa, na chwilę się zatrzyma. To wszystko już za moment się wydarzy, 17 się zbliża.
1: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Jej, dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit, różne smaki, jedynie złoty 99.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
17: W lodówce tej nowej!
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
19: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce. O reklamie. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
0: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
2: Wybiła 17. Dokładnie 82 lata temu wybuchło Powstanie Warszawskie.

Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Lubimy to, prawda, panie redaktorze? A to była prawda czy nieprawda? Bo
1: no,
0: nie wiem.
1: Nie, no to była prawda. To było nawiązanie do tej linii klawiszy.
0: Widzę tę linię. A, czekaj. Bardzo
1: to jest
0: ładne.
1: Taka Urszula Dudziuknie razy 7, nie?
0: Ona się Dudziak nie nazywała?
1: A możliwe. A z Igą by się...
0: Pozdrawiamy cię, Iga.
1: Dobry.
0: Marlon Hofstadt, I Like w Meloradiu. Adrian Nowak już przyszedł, siemano.
1: I Urszula Dudziuk na picie.
0: Słuchaj, stary.
1: Co tam?
0: Bo ja przez ostatnie minuty patrzyłem sobie na kamerki internetowe.
1: No i co tam znalazłeś?
0: I wiele osób jest nad morzem na przykład.
1: O, super.
0: Wiele osób jest na Krupówkach.
1: A ty gdzie jesteś?
0: Ja jestem w radiu. Ale czytam, że uważaj, specy pogodowi przygotowali mapę miejsc, gdzie jest najczystsza i najcieplejsza woda w Polsce.
1: A to świetnie! No i w takim razie zamieniam się w słuch, czekam na informacje. No, dawaj.
0: No podobno najlepiej jest w jeziorze Gopło w Kruszwicy. I wiesz, ile tam jest stopni?
1: Nie mam pojęcia.
0: 24.
1: 24 stopnie!
0: Nieprawdopodobne to jest dla mnie, ale ja powiem tak, jak widzę połączenie Bałtyk, czysta woda i ciepła woda, to ja dalej nie ufam. Ale teraz mewy sobie będziemy mogli porobić.
1: No to super.
0: Jak nie jesteście nad... O właśnie, takie. Jak nie jesteście nad morzem, to możecie się poczuć, jakbyście byli nad morzem.
1: Bo wiecie, każda mewa robi du-du-du.
0: Tak, dokładnie. Du-du-du-dziuk. Barcode Brothers i du-du. Z pozdrowieniami dla Igi, dla Urszuli.
1: Urszula Dudziuk na picie. Znowu.
0: 17:17.

0: My Place to nowość na naszej playliście. Josh Baker i Poppy Bascom, ten numer w ogóle nie wiem, Adi, czy wiesz, był premierą w 30. Meloradia, wczoraj zadebiutował.
1: Ja tylko słyszałem, chociaż muszę wam powiedzieć, bo mnie prawie cały tydzień tutaj nie było.
0: No właśnie.
1: No, trochę mi się przykrzyło, trochę mi się tęskniło. Teraz już wiem.
0: Czekaj, otreci łezkę. O, już dzięki. Otarłem. Nie ma problemu. 200 są do zgarnięcia, wiesz?
1: Super, i to w szybkiej kasie.
0: Mhm, i to już w poniedziałek, taki fajny początek tygodnia można sobie zrobić.
1: Słuchajcie, nie ma co czekać, tylko warto zaryzykować i wejść na meloradio.pl, napisać, na co byście to wydali, no bo tak, 200 zł brzmi super, ale takie 500 to już w ogóle jest totalnym sztosem, na co tylko chcecie.
0: Więc podejmujecie ryzyko, możecie spróbować wygrać albo spróbować wygrać. Myślę, że to fair deal.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2% 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Sandwich Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 99.
8: Doskonale. Kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
12: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
13: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
14: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
15: Oh my God.
14: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer jeden w Polsce.
18: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
21: Takie jak polskie pomidory malinowe, tylko 3,95 za kilogram. Oraz mięso mielone wieprzowe z łopatki marki Auchan 500 gramów, tylko 5,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,98. Oferta do 5 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
22: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
23: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie bakalie Bacador. Również 2 plus 1 gratis. Oraz tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie produkty Silan. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
24: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Dla mnie ten numer to są wakacje w czystej postaci.
1: Zdecydowanie. Polskie morze, energia, dobra zabawa i basto. I nikt ci nie powie basta!
0: Hold you w melo. No i tak można zaczynać taki wczesny sobotni wieczór, co nie?
1: Zdecydowanie, dobrze, 18, że jesteście.
0: 18 minut do 18. TikTok to taka magiczna aplikacja, wiesz?
1: Bardzo ją lubię.
0: Ostatnio siedziałem i scrollowałem go i trafiłem na gościa, który mówił, że... A zresztą sami posłuchajcie, co mówił.
2: Nie rozumiem osób, które sobie szczędzą na podróżach. Aktualnie jestem w Japonii i przed chwilą wróciłem ze świątyni i nigdy w życiu nie byłem tak szczęśliwy jak dzisiaj. I ciągle mam czystej Japonii.
3: Czy chłop się rozpłakał po poszedł do świątyni w Japonii?
0: Chyba tak, ale ja mam problem, mam rozwiązanie na ten problem.
3: No.
0: Co zrobić, żeby nie płakać?
3: No.
0: Wystarczy się polubić z podróżami palcem po mapie. Ja to stosuję.

0: Adrianie, mój serdeczny przyjacielu, mam do ciebie pytanie. Mm-hmm. Czy uważasz, że jestem poważnym człowiekiem?
1: To zależy.
0: Bo robię teraz wejście w okularach przeciwsłonecznych w studiu, w którym jest ciemno.
1: To prawda.
0: Jest prawie 18 w sobotę wieczór.
1: Ale czy mnie to zaskakuje?
0: A, no to fajnie, chyba jest okej, co?
1: Nie no, ja uważam, że totalna sygiemka, GGG, nie?
0: A będzie poważnie po 18?
1: Nie.
0: No i bardzo dobrze, 18 za chwilę będzie łączenie z Kołobrzegiem między innymi.
1: Będzie międzymiastowa, obiecuję. Mm-hmm.
2: A już o 18 zagramy
1: Ale Forben Body Talk in Mel Radio.
0: Mr. Redactor!
1: Yes, indeed. Zagwarantuję wam bardzo dobre muzyczne emotions. So be careful, bo będzie wysoko. Tak, byłem na urlopie.
0: Bye.

0: reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
9: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
11: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
12: A czemu się ubierasz?
11: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
12: A dzieci?
11: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
12: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
11: I duży parking.
12: To idealne miejsce.
11: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
13: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
14: To nie jest pora.
13: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
15: Lato.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99.6 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Na zegarach 18 i wszystko jasne. Siemanko, Adi po tej stronie. Słuchajcie, dzieje się bardzo dużo rzeczy w ten weekend, ale to co najważniejsze muzycznie, no to Sunrise Festival trwa, a my jesteśmy na miejscu i za chwilę połączymy się z naszą ekipą.

0: Jazzy z Pretty Count Tonight w Melo Radio, 15 minut po godzinie 18. Podkręcamy tempo i ruszamy nad morze, ahoj!
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, jesteśmy na miejscu, ale pierwsze moje pytanie do Mikołaja i Piotruni. Czy wy w ogóle dojechaliście, bo słyszałem, że były spore utrudnienia?
2: Ahoj kapitanie, to ahoj. Po pierwsze.
3: Dobrze, że bez kreski powiedziałeś. Wiesz, to tak, dojechaliśmy na całe szczęście. Nie tylko my, jesteśmy tutaj w naszej strefie Melo. Jest też Paulina i Marek, nasi słuchacze. Siemanko.
4: Siemanko.
5: Heja.
2: Jak się bawicie?
5: Super.
2: No dobra, skąd przyjechaliście w ogóle? Opowiadajcie.
4: Gostyń.
2: Masz pierwszy sunrise?
4: Nie. Drugi.
2: I jak
5: dopiero
2: wam się...
5: drugi.
2: Dobra, dopiero tu wbiliście, widzieliście już red stage? Byliście przed sceną?
5: Nie, jeszcze nie.
2: A widzieliście zdjęcia?
5: Tak, już byliśmy zrobione.
2: Podoba wam się ta edycja?
5: No zawsze nowość, bo w tamtym roku tego nie było. Więc fajnie, super. Dla mnie super, jak lubię zdjęcia na Instagrama.
2: Wiecie, co jest najlepsze? Bo generalnie dzisiaj pogoda, no co, no jest troszkę pochmurno, co by nie mówić, ale nie pada. Mimo to zaczarowaliśmy naszą rzeczywistość. Ja jestem w okularach przeciwsłonecznych, Paulina widzę, że też od razu przyjemniej,
5: lepiej, co? Lepszy klimat.
2: Słuchajcie, dzięki, pozdrawiamy was bardzo mocno. Adrian, no chcielibyśmy, żebyś był tutaj razem z nami, bo naprawdę dużo się dzieje. Dzisiaj line-up na Red Stage jest po prostu porażający. Trzymam mocno kciuki za Mikołaja, żeby udało mu się polować parę fajnych nazwisk.
3: Wiesz co, myślę, że tak będzie.
2: Bardzo gorąco liczę na to, że uda ci się pogadać z Suelem i Ingrosso, no ale czas pokaże. Czas pokaże. Oni ci na pewno na dużej scenie się pojawią.
3: Tak jest. Czekamy na Xwella, na Ingrosso, na Jamesa Hype'a, czekamy na Meduzę, na Black Stage tym razem, no ale dzisiaj to chyba Red będzie rozgrzewał do czerwoności publicznej.
2: Red rządzi, tak, o 17.30 otworzyły się bramy Sunrise Festival 2026, ludzie już się schodzą, robi się coraz piękniej, bo to przecież ludzie, jak zawsze w takich miejscach, tworzą ten niezwykły klimat. Pozdrawiamy was serdecznie, będziemy wracać za godzinkę.
0: Będziemy czekać, pozdrawiamy serdecznie, ale skoro mówimy też o Sunrise Festival, no to jest też jeden ziomek, na którego wszyscy czekają i to jest oczywiście Rehab, All My Life już teraz w Melo.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.

0: Kygo i Max McKnown. Take me back w Melo Radio 27 minut po godzinie 18. Z takim mocnym, wokacyjnym brzmieniem to można tak naprawdę zrobić dosłownie wszystko. Nawet jeżeli człowiekowi się nie chce. A Max McKnown to jest w ogóle bardzo młody facet, bo ma, nie wiem, z 25 lat i tak naprawdę scenę muzyczną to przejmował już od roku 2003. Także co by nie mówić, naprawdę mega zdolniacha. Dobra, słuchajcie, w tej godzinie jeszcze Shimza i Fire Fire.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Slay.
1: Reklama.
2: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiysk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Po reklamie.

Billy Jilly z Hanna Polaney, DNA, Loving You. 18 minut do godziny 19, tak podkręcamy tempo. No i korzystamy z soboty, bo mamy weekend. Możecie robić, co tylko chcecie. A ja zachęcam do tego, by w międzyczasie odwiedzić Instagrama Meloradia, bo tam między innymi możecie spotkać wiele gwiazd, z którymi mieliśmy okazję porozmawiać nie tylko podczas Sunrise Festival, ale też między innymi podczas Tomorrowland. No i tam pokazał się szanowny pan Lost Frequencies, który opowiadał trochę o tym, co u niego ostatnio się zmieniło. No a my tak się składa, że na antenie Meloradia gramy jego jedną z najnowszych piosenek pod tytułem Live It All. Jestem przekonany, że wam się podoba. A jeżeli wam się bardzo podoba, to można głosować na nią w ramach 30 Meloradia na meloradio.pl.

0: Nie wiem, czy to sprawdzaliście, ale u mnie działa. Podobno jak słucha się tej nuty w aucie, to samochody zyskują co najmniej 10 koni mechanicznych więcej. Sigala, Becky Healy, Wish You Well w Meloradiu. 7 minut do godziny 19. Podkręcamy tempo i korzystamy z soboty. Chociaż wiem, że ta pogoda nie do końca jest najlepsza, bo trochę ciężkich chmur, z których może popadać wisi. Ale słuchajcie, z dwojga złego zawsze to weekend. Zawsze wolność.
1: A już o 19 zagramy
0: coś dla fanów czterech kółek, czyli Gipsy Win w Melo.
2: Prosto ruszamy, gdzie nas konie porwą. Tylko tak szybko poczujemy wolność.
0: W sumie nie tylko czterech kółek, no bo też dwóch, jasna sprawa. A ten numer punktualnie o 19, kiedy jeszcze inni będą gadać.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: O reklamie.

19 na zegarach, siemanko, a po tej stronie korzystamy z soboty i korzystamy z Sunrise Festival, bo tam jesteśmy i za chwilę połączymy się z naszą ekipą. Dowiemy się, co tam na scenach.

0: Cup Dogs fez Ozarki, How Does It Feel w Melo Radio, 14 minut po 19.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, jesteśmy w Kołobrzegu, teraz czas na międzymiastową, łączymy się. Halo, halo Kołobrzeg, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, tu Kołobrzeg, Grab, jak nas słyszysz?
0: Słyszę was fantastycznie, ale słyszę też pozytywne emocje, pozytywne wibracje i słyszałem, że macie całkiem niezłą pogodę do imprezowania.
2: No pogoda jest idealna, bo generalnie jakby było 30, to byśmy płakali, że za gorąco, jakby padało, to byśmy płakali, że pada, a jest tak optymalnie. Chmurki trochę to słonko przysłoniły, myślę, że z 25 stopni, Mikołaj, tak mniej więcej, nie?
3: Tak, ale nawet tutaj na chwilę wyszło słońce, więc jak komuś brakuje, to na terenie Sunrise Festival można trochę tego słoneczka złapać.
2: No, dokładnie, super. Na temperaturkę będą i tak podbijać ci, którzy dzisiaj będą kręcić swoje sety na tych wszystkich wspaniałych 6 scenach. Ja wiem, że wszyscy się jarają tym, co będzie działo się na Red Stage, bo ta Maxwell Ingram, Rosso, tam Rehab, tam James Hype, ale ja sobie spoglądam na White Stage na godzinę 20.30, bo wtedy pojawi się na niej Toka Disco. Nie każdy gościa kojarzy, byłem parę razy na jego występach i to jest naprawdę no mega kocur, no po prostu. Także ja na pewno tam zajrzę.
0: Ale to w jakiej konwencji będzie granie bardziej takie house'owe, bardziej EDM-y, bardziej techno, co tam dokładnie
2: zgadza
0: będzie?
2: Zgadza się. White Stage, scena house'owa i Toka Disco na niej, który będzie pasował tak dobrze jak Urzel, który wczoraj zrobił potworny show tam po prostu. Nie dało się w tym pewnym już tam wejść, bo tyle ludzi, każdy chciał go zobaczyć, chciał posłuchać, chciał się z nim bawić, no i to się udało.
3: A jeżeli wybieracie się tutaj do Kołobrzegu, jesteście słuchaczami Melo, no to mogliście też zauważyć, że na Yellow Stage będzie jeden z naszych Melo artystów, Rainer Zonneveld, którego możecie kojarzyć z naszej anteny, zagra o 2 w nocy, więc no będzie podkręcał tempo akurat tak, wiesz, pod te zabawy,
2: tak,
3: nie?
2: Tak, muzyka muzyką, ludzie, którzy tu przychodzą oczywiście chcą się bawić, ale pojawiają się też takie piękne dodatki, które nieco upiększają to, co tutaj się dzieje. No na przykład teraz spoglądamy, tancerki wyszły i zachęcają do tego, by bawić się razem z nimi, więc naprawdę dzieje się tu wiele wspaniałości. Zaglądajcie do naszych sociali, bo tam wam to wszystko pokazujemy, co dzieje się na Sunrise Festival 2026.
0: No i piękności. Słuchajcie, ja powiem wam tylko tyle. Padło nazwisko Renicony Walc, ja wiem co robić. Loko, loko, gramy, bo pewnie będzie dzisiaj to słyszane. Sunrise Festival z Melo Radio.

Madonna, Martin Garrix i Bizarre w Melo Radio, 27 minut po godzinie 19. Tak, podkręcamy tempo, jaka sztanuta jest epicka! No uwielbiam ją grać i cieszę się, że wam się podoba, bo naprawdę nuta jest, no, iście fajowa. Słuchajcie, w tej godzinie jeszcze pojawi się Użel, czyli człowiek, którego słyszeliśmy ostatnio na Sunrise Festival. Ostatnio mam na myśli wczoraj! No a ta nutka też iście złoto. Już niedługo!

0: Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Barpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
6: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl. Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Rudy Mencel, Khalid, All I Know w Meloradiu i 19 minut do 20. Tak podkręcamy tempo w sobotę. Jest przepięknie.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No jesteśmy w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Jest też tam nasza piękna Melostrefa, w której możecie nagrywać głosówki. No i mamy coś naprawdę superanckiego. Siemanko!
2: Cześć Melo! Bardzo chciałabym wam podziękować za wejściówki. Jest świetnie. A przy okazji pozdrowić moje dziewczyny z pracy. Laseczki, w przyszłym roku jedziemy wszystkie razem. Buziaki!
0: No buziaczki, wszystkiego dobrego. No i do tego, co się dzieje na Sunrise Festival. Wracamy już niedługo.
1: Sunrise Festival

Stadion jest na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To i

Tiesto, Jonas Blue, Rita Ora, Your Ritual, 6 minut do godziny 20. Już za chwilę ruszamy z dobrym melo, także zapnijcie pasy, bo będzie grubo.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
2: 200 w tym momencie lecą do ciebie. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście pomagamy.
1: Dzięki wam wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkół.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wiesk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: człowiek, śmiało mogę powiedzieć, że z kubłem na głowie, czyli Marshmallow w Molo Radio, a razem ze mną człowiek w czapce, bo jest na Sunrise Festival, a tam dobra atmosfera. Siemano, Piotr Poka!
1: Siema, siema, elo, elo. Nie wyobrażasz sobie, że naprawdę nasze czary zadziałały. W ostatnim naszym łączeniu powiedziałem, że zakładamy okulary przeciwsłoneczne, żeby wyczarować trochę słońca, i zgadnij, co się stało?
0: Nie gadaj.
1: Słońce wyszło zza chmur. Tak, wszyscy uśmiechnięci, że pogoda się nieco poprawiła, krótkie rękawki, krótkie spodenki, pięknie, wszyscy cudownie się bawią, więc no, czego chcieć więcej?
0: Nie no, jest, ja ci bardzo zazdroszczę w sumie wam, bo jesteśmy całą ekipą Meloradia, co możecie zobaczyć na Instagramie. Słuchaj, ale ty rozumiem, że w takim razie już zwiedziłeś wszystkie sceny, dosłownie ty jesteś już przygotowany, wiesz, dosłownie wszystko o tej imprezie.
1: No, wiesz, wszystko to może DJ Chris wie, z którym udało mi się wczoraj chwilę pogadać. Aha. Mocno zajęty człowiek, ale znalazł parę minut na to, żeby trochę opowiedzieć nam o tym, co tu się dzieje, co się działo i co będzie się dziać w latach następnych. No ale tak, sceny są wspaniałe i wszystkie widziałem. W tym roku wyjątkowa Yellow Stage, coś zupełnie nowego. W zeszłym roku, jak tu byłem, to stał namiot. Teraz no piękna, ogromna scena. Robi naprawdę imponujące wrażenie i przykuwa uwagę wielu, wielu Sunrise'owiczów, bo no... taki właśnie hardstyle, hard techno, które jest tam grane, zyskuje na popularności, nie ma co ukrywać. Ale Red Stage dzisiaj, tak jak teraz sobie spoglądam z naszej strefy, już powoli się zapełnia ludzi, coraz więcej. Robi się naprawdę grubo, bo tam piękny line-up dzisiaj. Headlinerem m.in. James Hype, Axwell Ingrosso czy Rehab, który będzie zamykał tę scenę bardzo późno, późno w nocy.
0: Doskonale. No to Piotrunia, ty leć się baw. Rozumiem, że słyszymy się też niebawem. Będziemy na bieżąco informować o tym, co na Sunrise Festival, a w tym momencie wracamy do dobrego Melo, bo cały czas razem z nami Marshmallow.

0: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Po reklamie.
4: Autopromocja. Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć...
5: Idę w Melo!
4: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
6: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
4: A jak potrzebujecie dobrej pieniędzy?

0: Recap jego Cyberpunk Radio Show w Meloradio, a my cały czas na Sunrise Festival, gdzie dzieje się sporo i Recap tam też namiesza, to na pewno. A my w międzyczasie też łapiemy się z naszą ekipą. Mikołaj miał okazję pogadać ze Skuterem. Co z tego wyszło?
1: Jesteśmy tutaj ekskluzywnie w garderobie Skutera. Ze mną jest HP. HP, thank you so much for taking the time to talk to us.
2: Yes, welcome. I'm happy to be here.
1: Now I wanted to ask you about Poland specifically, because it's not the first time you'll be playing here. How do you rate Polish crowd?
2: Well, what I like is the energy all the time. We've been here from the early days when we started with Skuter in 94. I think 95 we've been the first time to Poland, and so it's a long history. We were also touring many years ago through smaller cities, and so we've been here quite often, really, and it's always... Yeah, we always had a really great time.
1: Zapytałem, jak HP ocenia polską publiczność i od 95 roku są w Polsce, przyjeżdżają na koncerty, mówi, że zawsze jest świetna atmosfera. Now, we're here in your... Well, in your room, which looks just amazing. Is there like anything you that's a must have in your rider?
2: Yeah, it's ciasto z rodzynkami.
1: No więc ciasto z rodzynkami to jest must have na backstage'u Skutera. No fantastyczne wiadomości.
0: Niech ciastko z rodzynkami będzie z wami, a my wracamy do show Rehaba. Dobre melo trwa.

0: Cyberpunk Radio. In the mix.
1: Baseline button.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: is SkyTech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy, witam was, SkyTech, zapraszam na 83. odcinek This is SkyTech. W tym tygodniu dużo fantastycznej nowej muzyki, m.in. Swedish House Mafia, Anima, Rehab i wielu innych. A już na początek Rehab z numerem Dream Inside a Dream z jego nadchodzącego albumu. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.
0: Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio. Melo Radio.

0: Skytech w dobrym melo, ale nie tylko, bo także na Red Stage kłania się bardzo nisko i serdecznie. A my a propos Sunrise Festival, no to sprawdzamy, co tam się dzieje.
1: Jesteśmy w naszej strefie melo, a z nami nasi słuchacze!
2: Tak jest, a wśród nich między innymi Ola, który to twój Sunrise?
3: Drugi.
2: Wow, no i co, jak ci się podoba?
3: Zdecydowanie przez 7 lat się zmieniło.
2: Okej, okay. Outfitik widzę, że jest przygotowany,
3: jest.
2: Kryształki poprzyklejane,
3: oczywiście.
2: Makijaż jest. Ile nad tym pracowałaś?
3: 30 minut.
2: Myślałem, że 30 dni, zaczęłam miesiąc temu. No i jak ci się tu podoba? Duża scena, robi wrażenie, co?
3: Robi wrażenie, jak najbardziej. Właśnie powoli się wybieramy na pierwszy występ.
2: Masz swojego wyczekiwanego DJ-a dzisiaj w line-upie?
3: Tak, Rehab.
2: Oh yeah, czyli zamknięcie, headliner.
3: Tak jest.
2: No, będzie grubo. Tak, Rehaba oczywiście możecie usłyszeć też w Melo Radio, bo sięgamy bardzo chętnie do jego muzy. To czego możemy wam, kochani, życzyć dzisiaj?
3: Dobrej zabawy.
2: No to... No,
1: bawcie się dobrze.
2: Dobrej zabawy i na 3-4 nasze hasło idę w Melo. 3-4...
4: Idę w Melo!
0: Idziemy zdecydowanie, a do tego, co się dzieje na Sunrise Festival, i jeszcze wrócimy.

počúvate Disney Skytech. Po trackliste zapraszam na moje sociale a już ten weekend zagram na Sunrise Festival. Będę dzielił scenę z takimi gwiazdami jak Axel Ingrosso, James Hype, Rehab oraz Ian Asher. Mam nadzieję, że zobaczymy się w Kołobrzegu.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę wam leżaki.

To jest Estate of Trance. Armin Van Buuren, Melo Radio.

0: State of Trance i Armin van Buuren w Melo Radio w dobrym Melo, a my przenosimy się na Sunrise Festival.
1: Lipiec dobiegł końca, zaczął się sierpień, a my cały czas jedziemy dalej i znowu zapraszamy was do tego, żebyście z nami poczuli największe emocje związane z tym, co dzieje się tutaj w Kołobrzegu, na Podstrzelu, dokładnie na Sunrise Festival 2026.
2: Jesteśmy teraz pod Blue Stage, Markus Schulz gra teraz swój set, ale za chwilę wybieramy się dalej. 23:45, Axwell Ingrosso na Red Stage. Dobrze ich znacie oczywiście też z anteny Melo.
1: Ale to nie wszystkie grube nazwiska, które dzisiaj pojawią się tutaj i które warto byłoby zobaczyć przynajmniej w naszych social mediach, bo pewnie będziemy wam pokazywać to, co będzie działo się na Red Stage. James Hype, Rehab, ależ dzisiaj są niesamowite nazwiska i wspaniali artyści na tych scenach. Jeżeli macie ochotę poczuć to, co dzieje się tutaj w Kołobrzegu, wbijajcie koniecznie do naszych sociali. No i co? I bawcie się dobrze razem z Melo Radiem dzisiaj.
0: Wiadoma sprawa. A jutro kolejne relacje i kolejne info o tym, co dzieje się na Sunrise Festival. A tymczasem dobry Melo i Armin van Buuren.

0: 96 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego roweru. Zepsuła mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

bit. Keep on dancing.

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Meloradio.